0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
3: Dzień dobry Państwu. W piątek 19 czerwca witamy Państwa serdecznie.
1: Przed mikrofonem Dorota Banasiak
3: i Dariusz Paczyński.
1: Witamy Państwa w piątkowe popołudnie i zapraszamy do wysłuchania polskiego programu radia SBS.
3: A już za chwilę nadamy przegląd wiadomości radia SBS. Po czym doniesienia sportowe. Przeniesiemy się na boiska mundialu, gdzie rozpoczęły się tegoroczne rozgrywki piłkarskie Mistrzostw Świata World Cup 2026.
1: Następnie temat dnia. Eksperci odrzucają apele o zabijanie rekinów po serii ich ataków, podczas gdy rząd Nowej Południowej Walii oświadczył, że nie wyklucza żadnego rozwiązania. Sprawa wywołała szerszą debatę na temat tego, jak zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z kąpieli w oceanie oraz czy władze mogą zrobić więcej, aby zmniejszyć ryzyko ataków rekinów. O szczegółach już wkrótce.
3: Następnie dalsze aktualności z Australii. Czy rząd premiera Antoniego Albanese zdecyduje się w ciągu najbliższych dni na ponowne obniżenie akcyzy na paliwa i czy zostanie ona przedłużona po zakończeniu bieżącego miesiąca? Oraz o najbogatszych dzielnicach w Australii. Według najnowszych danych Urzędu Skarbowego palmę pierwszeństwa odebrano Sydney, a na czoło wysunęła się miejscowość w stanie Victoria. Między innymi o tym będzie mowa w dzisiejszym magazynie Australia, jak minął tydzień.
1: Oprócz tego w naszym programie druga część rozmowy z Adamem Gajkowskim, do niedawna wieloletnim prezesem Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, a obecnie honorowym prezesem tej organizacji. Pan Adam ostatnio znalazł się w składzie australijskiej reprezentacji w Nowej Radzie Polonii, powołanej przez prezydenta RP Karola Nawrockiego. Wczoraj rozmawialiśmy, jakie cele i zadania ma nowo powołana Rada, a dzisiaj zadaję pytanie mojemu gościowi, czy powróci do Sydney dawny wielki festiwal Polish Christmas na Darling Harbour.
3: Jak co piątek nadamy kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat mini programu to Dolina Prądnika.
1: A na koniec będą ogłoszenia lokalne. To wszystko przed nami. Zapraszamy Państwa gorąco do pozostania z nami przez następną godzinę, czyli do końca programu, i życzymy miłego odbioru.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień 19 czerwca. Zaczynamy od doniesień ze świata. Rosyjskie media propagandowe, powołując się na komunikaty resortu obrony, donoszą o, cytat, rozpoczęciu operacji stanowiącej odwet za czwartkowe masowe ataki Ukrainy na Moskwę. Według kremlowskiej agencji w ramach grupowych ataków uszkodzono skład paliw i smarów w obwodzie kijowskim oraz uderzono w rafinerię ropy naftowej w obwodzie połtawskim. Unia Europejska może ograniczyć ochronę dla Ukraińców. Szefowa Ursula von der Leyen ma zaproponować krajom członkowskim rozszerzenie tymczasowej ochrony dla uchodźców, ale z ograniczeniami, cytat, aby nie osłabić zdolności Ukrainy do obrony. Zdaniem niemieckich mediów może to być próba utrudnienia wjazdu sprawnym fizycznie mężczyznom, którzy mogli być by wcieleni do wojska. Stany Zjednoczone zniosły blokadę ruchu morskiego do irańskich portów, realizując postanowienia porozumienia z Teheranem. Waszyngton przekonuje, że umowa przynosi pierwsze efekty. Talibowie wprowadzili w Afganistanie całkowity zakaz używania smartfonów dla urzędników państwowych. Naruszenie zakazu ma wiązać się ze zniszczeniem telefonu i dodatkową karą. Może to być, jak to określono, badaniem gruntu pod ogólnokrajowy zakaz dla wszystkich obywateli. Firma Waymo wycofała z autostrad niemal 4000 robotaksówek po serii incydentów. Autonomiczne pojazdy wjeżdżały na odcinki dróg zamknięte z powodu robót drogowych. Doniesienia z Australii. Liderka opozycji w stanie Wiktoria, Jess Wilson, złożyła w niższej izbie parlamentu stanu Wiktoria zawiadomienie o zamiarze wniesienia przez koalicję wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec premier oraz członków jej rządu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie jednej czteroletniej kadencji parlamentu można zgłosić tylko jeden wniosek o wotum nieufności. Raport dochodzenia senackiego dotyczącego proponowanych przez rząd federalny zmian w Narodowym Programie Ubezpieczenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami NDIS zostanie opublikowany dziś po południu. Raport miał zostać przedstawiony wcześniej w tym tygodniu po zakończeniu 3 dni publicznych przesłuchań. Zakazy dotyczące spożywania i sprzedaży alkoholu w odległych społecznościach aborygeńskich oraz osiedlach na terytorium północnym zostaną przedłużone i pozostaną w mocy także po 2027 roku. Obowiązujące ograniczenia miały wygasnąć w styczniu, jednak rząd terytorium północnego poinformował, że są one nadal potrzebne, aby ograniczyć przemoc związaną z nadużywaniem alkoholu oraz poprawić bezpieczeństwo lokalnych społeczności. Przywódcy różnych wspólnot religijnych zachęcają Australijczyków do rzetelnego wskazania swojego wyznania w tegorocznym spisie powszechnym. Podkreślają, że zebrane informacje pomagają rządom oraz organizacjom społecznym lepiej zrozumieć zmieniającą się strukturę ludności Australii i odpowiednio planować usługi publiczne oraz wsparcie dla mieszkańców w przyszłości. Apel ten pojawia się w czasie, gdy dane ze spisów powszechnych wskazują, że w ostatnich 10 lat maleje odsetek Australijczyków identyfikujących się jako chrześcijanie. Doniesienia z Polski. Wołodymyr Zieleński poinformował o spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Politycy rozmawiali we czwartek na marginesie szczytu Unii w Brukseli, przekazał prezydent Ukrainy. Rząd przyjął uchwałę, która ma otworzyć drogę do dalszych prac nad utworzeniem stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. To kolejny krok w rozmowach dotyczących wzmocnienia amerykańskiej obecności militarnej na terytorium kraju. Polska zabiega na forum NATO o dostęp do infrastruktury rurociągowej sojuszu. Chodzi o rozbudowę obecnych połączeń i dopasowanie ich do potrzeb wojska na wypadek wojny. Donald Tusk zapowiedział, że będzie, cytat, zdeterminowany i bezwzględny w wyjaśnianiu sprawy Szpitala Południowego i Dawida Kacprzyka. Premier podkreślił, że konsekwencje prawne i polityczne poniosą wszyscy, u których stwierdzono, że działali nieprawidłowo, niezależnie od partyjnych powiązań. Premier nawiązał do czwartkowej informacji ze stołecznego ratusza, według której były lekarz w tym szpitalu, Dawid Kacprzyk, zwrócił szpitalowi 500 000 zł. Ze sportu. Robert Lewandowski opuścił Barcelonę i szuka nowego pracodawcy. Jak podaje portal sportowy WP Sportowe Fakty, pozyskaniem polskiego napastnika mocno interesuje się Arabia Saudyjska. Rozmowy trwają. W ostatnich dniach zawodnik przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził zaawansowane negocjacje z władzami klubu Chicago Fire. Wiadomość bankowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 61 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 70 centów. Skrót najważniejszych doniesień na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

0: Przenosimy się teraz na boiska World Cup FIFA 2026. Spotkanie, które otwierało drugą kolejkę fazy grupowej Mistrzostw Świata, było meczem ostatniej szansy dla Czechów, jak i zawodników z Republiki Południowej Afryki. W samej końcówce meczu Tebogo Mokoena wykorzystał rzut karny. Z remisu w meczu 1-1 najbardziej cieszą się Meksykanie i Koreańczycy, rywale w grupie A. Stawka spotkania, 4 punkty po dwóch meczach, dające niemal pewny awans z grupy Mistrzostw Świata, przytłoczyła trochę piłkarzy Szwajcarii oraz Bośni i Hercegowiny, bo pierwsza połowa tego spotkania była dramatycznie słaba. Po przerwie mecz się rozkręcił, a w końcówce, można powiedzieć, galopował. Obejrzeliśmy 5 goli i czerwoną kartkę oraz rzut karny i wygraną Szwajcarii 4-1. Kanada wygrała mecz aż 6-1 i została liderem grupy B. Reprezentacja Kanady kapitalnie zagrała w drugim swoim meczu na Mistrzostwach Świata i wygrała z Katarem, który kończył mecz w 9 zawodników, aż wygrana była 6-0. Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0. Reprezentacja Australii jest jedną z kilku drużyn, które mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata już po rozegraniu zaledwie 2 spotkań. Pierwszy mecz Australii na Mistrzostwach Świata przeciwko Turcji zwrócił uwagę na znaczący wkład migrantów z Afryki w rozwój australijskiej piłki nożnej. Oto Nestory, świetne pierwsze przyjęcie. Nestory i Rankunda. O, to chwila Nestroyego w Vancouver. Sensacyjny gol. Nestory i Rankunda po błyskawicznym kontrataku. Tak był skomentowany przez dziennikarza SBS Davida Bashira. Jego gol skierował Australię na drogę do zwycięstwa. I Rankunda jest jednym z 8 zawodników w kadrze Socceroos na te Mistrzostwa Świata, którzy urodzili się poza Australią. Jest także jednym z 3 piłkarzy urodzonych w afrykańskich obozach dla uchodźców. Australijczycy zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych w Seattle jutro, w sobotę, 20 czerwca o godzinie 5 rano czasu wschodnioaustralijskiego. Do fazy pucharowej awansują zwycięzcy i wicemistrzowie wszystkich 12 grup, a także 8 najlepszych zespołów, które zajmą trzecie miejsce. Oznacza to, że 2 zwycięstwa w 2 pierwszych meczach fazy grupowej wystarczą Socceroos, aby zapewnić sobie miejsce w kolejnej rundzie turnieju, niezależnie od wyników ostatniej kolejki grupowej. A co jeszcze zobaczymy jutro? Otóż o godzinie 8 rano Szkocja zagra z Maroko. Brazylia z Haiti o 10:30 rano. Turcja z Paragwajem o 1:00 po południu czasu wschodnioaustralijskiego. Zapraszamy!
1: Oglądaj każdą minutę Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026 w serwisie SBS On Demand.

0: Zapraszam na temat dnia. Przed Państwem ponownie Dariusz Paczyński. Jednak nie inny temat dnia. Dzisiaj o rekinach i ostatnich atakach rekinów. Przed Państwem Joanna Borkowska-Surucic.
1: Eksperci odrzucają apele o odstrzał rekinów po serii ataków, podczas gdy rząd Nowej Południowej Walii nie wyklucza żadnych rozwiązań. Wywołało to szerszą debatę na temat bezpieczeństwa w wodzie oraz tego, czy rządy mogłyby zrobić więcej. Seria ataków rekinów w ostatnich miesiącach wywołała wezwania do ich odstrzału, między innymi ze strony byłego premiera Tony'ego Abbotta. Właśnie przeczytałem najnowsze informacje o kobiecie walczącej o życie po ataku rekina na plaży Coogee. To nie jest właściwe, że po takich atakach nie przeprowadza się odstrzału rekinów. To nie jest właściwe, że nie mamy komercyjnych połowów rekinów, biorąc pod uwagę ich gwałtownie rosnącą liczbę. I to nie jest w porządku, że nie stawiamy ludzi ponad rekinami. Do zdarzenia doszło w niedzielę 14 czerwca. 35-letnia kobieta doznała krytycznych obrażeń podczas pływania w przejrzystej wodzie między flagami w słoneczny dzień. Minister rolnictwa Nowej Południowej Walii, Tara Moriarty, nie wykluczyła możliwości odstrzału. Nic nie jest wykluczone, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa społeczności. Jednak pływamy w oceanie razem z żywymi zwierzętami i każdego dnia musimy dzielić z nimi tę przestrzeń. Władze podejrzewają, że Lee Stewart została ugryziona przez żarłacza białego. Zastępca ministra do spraw imigracji, Matt Fistold-Waite, szybko zaznaczył jednak, że odstrzał nie jest brany pod uwagę. Żarłacze białe są w Australii gatunkiem zagrożonym i chronionym, więc z pewnością nie będzie odstrzału tego gatunku. Eksperci zajmujący się tą dziedziną uważają, że skutki zmian klimatycznych i ocieplanie się wód, szczególnie w rejonie Sydney, powodują przemieszczanie się bardziej agresywnych gatunków, takich jak żarłacze tępogłowe, dalej na południe, zwłaszcza latem. To oczywiście ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo w wodzie. Uważam, że powinniśmy kierować się opinią ekspertów. Dr Gida dodaje, że podobnie jest z żarłaczami tępogłowymi, które latem często pojawiają się w porcie w Sydney, a zimą migrują głównie na północ. Żarłacze białe migrują praktycznie wokół całego wybrzeża Australii. Wiele z nich zostało oznakowanych i przemieszczało się z Australii aż do Nowej Zelandii. Jest też słynna historia żarłacza białego o imieniu Nicole, który przepłynął między Republiką Południowej Afryki a Australią. Jeśli mówimy o odstrzale, jedynym sposobem, który byłby skuteczny, byłoby dosłowne wyeliminowanie każdego osobnika. Profesor emerytowany ekologii morskiej z Uniwersytetu Macquarie, Rob Harcourt, zgadza się z tą opinią i wskazuje na dwa historyczne programy odstrzału. Jeden miał miejsce na Hawajach, gdzie po kilku śmiertelnych atakach i ciężkich obrażeniach zabito niemal 5 tysięcy żarłaczy tygrysich. Nie miało to żadnego wpływu na liczbę incydentów, ponieważ rekiny napływały z innych obszarów. Podobny program wdrożono na wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim po serii 8 ataków w krótkim czasie. Ponownie odstrzeliwano żarłacze tygrysie, ale ich liczebność się nie zmieniła, ponieważ tworzy się jedynie pustą przestrzeń, którą szybko zajmują kolejne osobniki. Zdaniem profesora, brak dowodów na gwałtowny wzrost populacji rekinów. W 2018 roku badacze ustalili, że liczebność żarłaczy białych jest stabilna lub nieznacznie rośnie. Jeśli chodzi o żarłacze tępogłowe, w porcie w Sydney odnotowano wręcz spadek ich liczby w ostatnich latach. Nie ma żadnej eksplozji populacji rekinów. To mit. Profesor Harcourt uważa, że dzięki dronom rekiny są dziś po prostu częściej dostrzegane, a nowoczesne pianki umożliwiają ludziom dłuższe przebywanie w wodzie. Dr Gida informuje, że spośród 9 odnotowanych w tym roku pogryzień, 4 zakończyły się śmiercią. Do zdarzeń doszło w Australii Zachodniej, Queensland i Nowej Południowej Walii. Jedna ofiara śmiertelna pływała, natomiast trzy osoby uprawiały łowiectwo podwodne. Wspominam o łowiectwie podwodnym, ponieważ takie przypadki technicznie najczęściej klasyfikuje się jako sprowokowane. Nie oznacza to, że ktoś celowo prowokował rekina. Chodzi raczej o to, że wykonywana aktywność wysyła sygnały, na przykład przebita włócznią ryba krwawi, co naturalnie przyciąga rekiny. Departament Przemysłu Podstawowego i Rozwoju Regionalnego Nowej Południowej Walii opublikował szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla łowców podwodnych, nurków, pływaków i surferów. Pływakom zaleca się m.in. pozostawanie blisko brzegu, unikanie kąpieli o świcie i zmierzchu, niewchodzenie do wody podczas krwawienia oraz omijanie mętnej wody. Jednocześnie departament podkreślił w oświadczeniu, że nie istnieje jedno rozwiązanie gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Badacz Chris Pepin

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Domagał się odstrzału po śmiertelnym ataku na łowcę podwodnego, który znajdował się 20 kilometrów od brzegu. Jeśli rekinom nie wolno pływać 20 kilometrów od wybrzeża, to gdzie właściwie mają być? Nie rozumiem, którą część oceanu uważamy za ich miejsce. Rob Harcourt obawia się, że obecna reakcja opiera się bardziej na emocjach niż na nauce. Gdy ludzie zostają ranni lub giną, naturalnie jesteśmy poruszeni. Mamy niemal instynktowny lęk przed rekinami. Wchodzimy do ich świata, gdzie jesteśmy powolni, niezdarni i nie potrafimy uciekać. Mamy głęboko zakorzeniony strach przed byciem ofiarą drapieżnika. Dodatkowo tak bardzo oddaliliśmy się od natury, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do sytuacji, w których ludzie giną z powodu dzikich zwierząt. Profesor ma nadzieję, że działania ograniczające ryzyko ataków będą opierały się na dowodach naukowych. Nauka się rozwija i dysponujemy narzędziami, których nie mieliśmy 10 lat temu. Drony znakomicie pokazują, co dzieje się w wodzie. Śledzimy też ogromną liczbę zwierząt na wschodnim wybrzeżu i mamy najlepsze na świecie dane o ich zachowaniu. Powstają modele przewidujące miejsca największego ryzyka ataku. Wykorzystywanie tej wiedzy, dronów i inteligentnych linii bębnowych, które pozwalają naukowcom oznaczać kolejne zwierzęta i usuwać je z obszaru, zanim staną się zagrożeniem, to bardzo skuteczny sposób ochrony ludzi. Dr Gila dodaje, że Australia Zachodnia testuje również ekologiczne bariery. To półsztywne konstrukcje rozciągające się od dna morskiego do powierzchni powstrzymują rekiny przed wpływaniem do wyznaczonego obszaru i jednocześnie pozwalają ludziom korzystać z oceanu. Różnią się one od tradycyjnych siatek przeciwrekinowych, które mają za zadanie zaplątywać i zabijać duże rekiny. Senator Peter Wish Wilson, rzecznik Partii Zielonych do spraw zdrowych oceanów, podkreśla, że rekiny już teraz są zabijane w Australii. To bardzo ważne, by o tym mówić. W Nowej Południowej Walii i Queensland funkcjonują programy kontroli rekinów, a stosowane tam siatki już prowadzą do ich zabijania. Siatki są narzędziem rybołówstwa, a ich celem jest ograniczenie populacji rekinów do poziomu, przy którym pływacy, surferzy i nurkowie będą bezpieczni. Stosuje się je od wielu dekad i wyraźnie widać, że ten cel nie został osiągnięty. Senator apeluje o większe zaangażowanie rządu federalnego w działania ograniczające ryzyko ataków rekinów. Uważam, że sprawa powinna trafić pod obrady gabinetu narodowego. 10 lat temu apelowaliśmy o zwołanie krajowego szczytu. Problem polega na tym, że każdy stan stosuje inne podejście. Potrzebujemy finansowania programów dronowych, obserwacji z powietrza i lepszej edukacji. Finansowanie jest często krótkoterminowe, a czasami opiera się nawet na filantropii i pracy wolontariuszy. Jeśli rząd traktuje ochronę obywateli poważnie, musi zapewnić wsparcie finansowe w kluczowych obszarach. Chcielibyśmy zobaczyć ogólnokrajowy szczyt zwołany przez rząd federalny z udziałem stanów i ekspertów. Senator opowiada się również za finansowaniem urządzeń odstraszających rekiny o potwierdzonej skuteczności, podobnych do programu funkcjonującego w Australii Zachodniej. Dodaje, że dodatkową ochronę mogą zapewniać pianki odporne na pogryzienie oraz nowe technologie, takie jak czujniki wykorzystujące sztuczną inteligencję. Zajmuję się tym tematem od niemal 15 lat. Jestem surferem, nurkiem i cała moja rodzina spędza czas w oceanie. To dla mnie bardzo osobista kwestia. Prawie 10 lat temu przewodniczyłem szeroko zakrojonemu dochodzeniu Senatu, które zbierało dowody w całym kraju właśnie w tej sprawie. Jest dla mnie bolesne i frustrujące, że po niemal dekadzie wiele rekomendacji tego

0: do dochodzenia nadal nie zostało wdrożonych. Gdyby je zrealizowano, być może udałoby się uratować wiele istnień ludzkich. Materiał Tim Mitchell z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.
1: SBS Audio.
2: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
1: sbs.com.au/audio.
8: Słuchają Państwo audycji radia SBS. Witamy Państwa ponownie przed mikrofonem
9: Dariusz Paczyński
8: i Dorota Banasiak. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami do końca programu. A oto co jeszcze nadamy już za chwilę.
9: Usłyszymy dalsze aktualności z Australii w magazynie Australia jak minął tydzień.
8: Po czym spotkamy się z naszym dzisiejszym gościem, panem Adamem Gajkowskim, do niedawna wieloletnim prezesem Federacji Polskiej Organizacji w Nowej Południowej Walii, który ostatnio znalazł się w składzie australijskiej reprezentacji w Nowej Radzie Polonii, powołanej przez prezydenta RP Karola Nawrockiego. To jest druga część rozmowy. Dzisiaj zadajemy pytanie, czy kiedyś do Sydney powróci dawny festiwal Polish Christmas na Darling Harbour. Oprócz tego
9: w dalszej części audycji nadamy kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów, a będziemy dziś mówić o Dolinie Prądnika.
8: Na koniec ogłoszenia lokalne. Jednak zanim przeniesiemy się w świat dalszych aktualności z Australii, mamy dla Państwa piosenkę, bardzo optymistyczną, radosną piosenkę, bo już jesteśmy myślami w weekendzie, czyli już jesteśmy duszą jutro, kiedy to Australia będzie grała ze Stanami Zjednoczonymi. Piosenka ta pochodzi z 1974 roku. Pytanie, czy pamiętają Państwo ten utwór? Słowa, które się zaznaczały w tej piosence, to a ty się, bracie, nie denerwuj. Jestem ciekawa, czy rozpoznacie, kto śpiewa tą piosenkę. Wykonawcę podamy po piosence. Powstała w 1974 roku na cześć orłów Górskiego, oczywiście, w 1974 roku. A ty się, bracie, nie denerwuj. Kto ją śpiewa?

0: No właśnie, kto śpiewał tę piosenkę? No pewnie już Państwo na pewno poznali. To hit, wielki futbolski hit, czy też piłkarski hit Andrzeja Dąbrowskiego. Autorami muzyki właśnie byli Andrzej Dąbrowski i Andrzej Leleń, a słowa napisał Krzysztof Logan Tomaszewski i to był 1974 rok. I które to Mistrzostwa Świata? Gdzie one były wtedy, Darek?
1: W Refenie, w Monachium, pamiętne mistrzostwa, najlepszy wynik reprezentacji polskiej. Jak słyszeliśmy, Dejna,
0: jakie tam nazwiska
1: Lubański,
0: padły, tak?
1: Dejna, Lubański, legendy polskiego futbolu. Ale co ciekawe, właśnie Polacy zajęli tam trzecie miejsce. O pierwsze grali o trzecie miejsce i wygrali, ale o pierwsze miejsce byli potraktowani bardzo niesprawiedliwie, albowiem grali w opadających opadach deszczu, praktycznie na wodzie.
0: A w ciężkich opadach deszczu.
1: W ciężkich warunkach i przegrali mecz o pierwsze miejsce i dlatego grali o trzecie, które wygrali. Mhm. Najlepszy wynik polskiego zespołu.
0: RFN, Mistrzostwa Świata, czyli oczywiście Republika Federalna Niemiec ówczesnych, tak? Bo to były zachodnie Niemcy. 1974 rok i śpiewał Andrzej Dąbrowski. A teraz już magazyn Australia, jak minął tydzień.

0: Witam Państwa, przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na magazyn Australia, jak minął tydzień. Premier Anthony Albanese i minister spraw zagranicznych Penny Wong wezwali Stany Zjednoczone i Iran do, cytat, wykorzystania okazji w czasie podpisania porozumienia pokojowego. W poniedziałek USA i Iran ogłosiły, że osiągnęły długo oczekiwane porozumienie, które mogłoby skutecznie zakończyć wojnę rozpoczętą pod koniec lutego. We wspólnym oświadczeniu premier Albanese i minister Wong z zadowoleniem przyjęli działania zmierzające do ponownego otwarcia cieśniny Ormus po pomyślnym sfinalizowaniu porozumienia. Partia One Nation zaprezentowała swoją ostrą reklamę telewizyjną wymierzoną w premiera Anthony'ego Albanese. Po tym, jak dzięki nabierającej rozpędu kampanii Fire the Liar, czyli wyrzucić kłamcę, zgromadziła ponad 4 miliony dolarów darowizn. Spot reklamowy stanowi bezpardonowy atak na premiera. Został zrealizowany w formacie tzw. kompilacji wpadek i pomyłek, blooper reel. Partia wydała około 200 tysięcy dolarów na zakup czasu antenowego na emisję spotu, który został już opublikowany na kanale w serwisie YouTube. Stało się to po tym, jak zbiórka funduszy prowadzona w ramach kontrowersyjnej kampanii przekroczyła próg 4 milionów dolarów. Zaledwie kilka dni po jej rozpoczęciu. Według partii One Nation w ciągu zaledwie kilku dni kampanię wsparło finansowo ponad 60 tysięcy osób. Partia odnotowała również wzrost poparcia w sondażach opinii publicznej w tym roku. Rząd premiera Anthony'ego Albanese ma w ciągu najbliższych dni zdecydować, czy obniżenia akcyzy na paliwa zostaną przedłużone po zakończeniu bieżącego miesiąca. Jednak senator Matt Canavan z opozycji stwierdził we wtorek, że rząd powinien zobowiązać się do przedstawienia, cytat, trwałego planu zwiększenia wzrostu gospodarczego, zamiast rozważać przedłużenie obniżek akcyzy, jak powiedział senator. Uważam, że jeśli rząd rzeczywiście chce przynieść Australijczykom ulgę, powinien zrezygnować z podatku w łącznej wartości 77 miliardów dolarów, których nie przedstawił wyborcom przed wyborami. Tak to obecnie wygląda, powiedział senator Matt Canavan. Surowa rzeczywistość tegorocznego sezonu narciarskiego w Australii staje się coraz bardziej widoczna. Popularny ośrodek narciarski w stanie Wiktoria został zredukowany do jednego wąskiego pasa sztucznie naśnieżonego stoku, podczas gdy region alpejski zmaga się z wyjątkowo ciepłą pogodą. Zdjęcia wykonane w tym rejonie pokazują niemal całkowicie odsłonięte zbocza górskie. Otwarta pozostaje tylko jedna wąska trasa narciarska, otoczona trawą i błotem. Te ponure obrazy wywołały falę krytyki i zadawane są pytania, dlaczego kurorty nadal pobierają od narciarzy setki dolarów za karnety na wyciągi, pomimo tak skromnych warunków śniegowych. Sytuacja uwidacznia rosnące wezwania, przed którymi stoją australijskie ośrodki narciarskie. Coraz cieplejsze zimy i nieregularne opady śniegu sprawiają, że są one coraz bardziej uzależnione od kosztownego, sztucznego naśnieżania. Australia ma nową, najbogatszą dzielnicę. Według najnowszych danych Urzędu Skarbowego, palmę pierwszeństwa odebrano Sydney, a na czoło wysunęła się miejscowość w stanie Wiktoria. W najnowszym zestawieniu Australian Taxation Office, ATO, ujawniono, że Portsea, położona na Mornington Peninsula, jest obecnie najbogatszą miejscowością w Australii, a jej mieszkańcy deklarują średni dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości około 322 tysięcy dolarów australijskich na osobę. Miasteczko liczy zaledwie 656 podatników, którzy osiągają średnio właśnie taki dochód. Na drugim miejscu znalazło się Hawkesburn w rejonie Turak, gdzie około 10 tysięcy podatników wykazało średni dochód wynoszący 278 tysięcy dolarów australijskich na osobę. Tak wysokie dochody pozwoliły wyprzedzić położone nad zatoką prestiżowe przedmieście Bellevue Hill w Sydney, które zajęło trzecie miejsce. Tamci podatnicy wykazali średni dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości 250 tysięcy dolarów australijskich na osobę. To po raz pierwszy, kiedy miejscowość ze stanu Wiktoria znalazła się na szczycie tego zestawienia podatkowego oraz dopiero drugi raz w historii, gdy obszar z New South Wales nie zajął pierwszego miejsca. Australijska giełda osiągnęła najwyższy poziom od 2 miesięcy po tym, jak USA i Iran wynegocjowały porozumienie pokojowe dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie ceny ropy naftowej spadły do najniższego poziomu od 3 miesięcy. Główny indeks giełdowy ASX 200 wzrósł, kończąc sesję na poziomie 8914 punktów. To tyle w dzisiejszym magazynie Australia jak minął tydzień. Za uwagę dziękuję Państwu. Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
2: Teraz czas na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panem Adamem Gajkowskim, do niedawna prezesem, wieloletnim prezesem Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, obecnie honorowym prezesem tej organizacji. Witam pana serdecznie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Dzisiaj temat ważny dla Polaków mieszkających w Australii. W ostatnim czasie powstała przy gabinecie prezydenta RP Karola Nawrockiego Rada Polonii. Rozumiem, że powołana przez prezydenta. Wiem, że pan jest członkiem reprezentującym Australię w tej radzie.
3: W skład rady wchodzą 3 osoby z Australii. Jest to Bogdan Płatek z SPK w Melbourne, jest Hubert Błaszczyk z Sydney, no i jestem ja. Więc no, Australia jest dosyć licznie reprezentowana.
2: Z czego się cieszymy, mimo tego, że jesteśmy daleko, to mamy 3 osoby. W związku z pana nową rolą, co pana zdaniem jest najistotniejszym problemem, najistotniejszą sprawą dla Polonii Australijskiej obecnie?
3: Na tą chwilę widzę, że takim głównym problemem, który nie wybrzmiewa, to jest sprawa potwierdzenia obywatelstwa. Drugą bolączką to są granty na działalność polonijną.
2: Czyli dofinansowanie z Polski, tak?
3: Tak. Przynajmniej te granty, które no, nie są zbyt wysokie, żeby one naprawdę odbywały się na zasadzie obopólnego zaufania i łatwych rozliczeń. Bo to, do czego doprowadza nas w tej chwili biurokracja w Polsce, no przerasta możliwości takich mniejszych organizacji polonijnych.
2: Od takich przeciętnych Polaków, którzy mieszkają w Nowej Południowej Walii, często pada pytanie, a co się stało z polskim festiwalem na Darling Harbour w centrum miasta? W Melbourne, które posiada no, liczbowo bardzo podobną Polonię do tej, która mieszka w Sydney, Melbourne ma ogromny festiwal na Federation Square. Co roku dziesiątki tysięcy osób odwiedza ten festiwal. Myśmy mieli przez jakiś czas taki festiwal w centrum Sydney. Później działalność ta jakoś zniknęła. Nie było festiwali. Ostatnio klub Polonia w Plumpton zainicjował tak jakby powrót tych festiwali. Jednakże rozmach nie można porównać do tego, co widzieliśmy w swojej obfitości w centrum miasta w Sydney. Czy ma pan tutaj jakąś wizję albo pomysł, jak to zrobić, żeby przywrócić dawną świetność festiwali na Darling Haba?
3: Tutaj będę musiał się chyba zachować jak wytrawny polityk i nie odpowiedzieć wprost, żartuję. Jest to dosyć ciężki temat, bo on upadł z różnych powodów, ale chyba przede wszystkim z powodów finansowych, albo braku ambicji i braku zdolności organizacyjnych osoby, która stała na czele tych działań polonijnych. Ja nie mówię tutaj o tej grupie wolontariuszy, którzy zaczęli Polish Christmas na Darling Haba, tylko mówię o w tym wypadku osoby, która w którymś momencie pod koniec istnienia tego festiwalu na Darling Harbour odgrywała dosyć dużą rolę w organizowaniu tego festiwalu. No oczywiście też sama nazwa może w tamtych czasach nie była zbyt mile widziana przez władze miasta Sydney. Ale czasy się trochę zmieniły, bo jednak tak jak próbowano wyrzucić z tej przestrzeni medialnej Christmas, tak ten Christmas jako taki, to słowo, ta nazwa powróciła do przestrzeni medialnej powiedzmy z jakieś 5 lat temu i jest w niej na nowo. Więc możliwe, że i stosunek władz miasta Sydney też się zmienił i władze australijskie różnych szczebli w różnych miejscach zaczęły ją może nie chłubić, ale bardzo ciepło tolerować. Więc podejrzewam, że stosunek kancilu miasta Sydney też się pewnie zmienił. Dlaczego to mówię? Mówię dlatego, że to council Sydney może być głównym i musi być w tym wypadku, jeżeli to ma być na terenie Sydney robione, sponsorem takiego festiwalu. Jedyny sposób to jest przekonanie kilku wpływowych osób w Sydney, którzy mogliby może wskazać drogę, w jaki sposób zdobyć granty miasta Sydney, a wiem, że te granty na tego typu działania są duże.
2: No tak, ale to musielibyśmy mieć sprawnie działający komitet i pewnie pod skrzydłem federacji w Nowej Południowej Walii.
3: Myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie. Ewentualnie komitet społeczny, bo o ile się nie mylę, to ta nazwa Polish Christmas jest ciągle gdzieś tam w jakichś rękach organizacjonalnych tutaj w Sydney, więc może...
2: Można by to ożywić, reaktywować jak najbardziej. Są takie wydarzenia w Australii typu Pollard i typu właśnie te dwa największe festiwale, gdzie jest Polonia najliczniejsza, które powinny być zauważone przez Polskę.
3: Możemy też odrzucać tego festiwalu w Plumpton. On też już ma te kilka lat i też, jeżeli idzie o Polonię w Sydney, no ma jakieś znaczenie. On nie ma tego znaczenia w kwestii wychodzenia na zewnątrz. I to jest zamykanie się do polskiego getta, co z jednej strony jest dobre, bo jakoś cementuje społeczność polonijną w Sydney, ale z drugiej strony nie przynosi takich pozytywnych rezultatów dla Polonii szeroko pojętej, bo nie wychodzimy na zewnątrz.
2: Tak, jesteśmy mniej widoczni, no i przede wszystkim chodzi o lokalizację. My jak najbardziej chcemy nadal mieć festiwal Polonia w klubie Polonia w Plumpton, ale właśnie chodzi o te kwestie jakiegoś szerszego, większego rozmachu, większej widoczności, no i też lokalizacji, bo ta centralna lokalizacja sprawdza się od wielu lat w Melbourne i też sprawdzała się przez wiele lat w Sydney. Szkoda i ja to bardzo często słyszę od słuchaczy i od osób totalnie neutralnych, członków Polonii, co się z tymi festiwalami stało, a było takie piękne. No ja mam nadzieję, że temat będzie warty uwagi.
3: Też mam taką nadzieję. Pytanie, czy znajdą się wśród nas społecznicy, którzy będą chcieli ten temat pociągnąć. To jest pytanie, bo to się wszystko sprowadza najczęściej do ludzi. Mam nadzieję, że tak, bo nawet padły słowa o festiwalu w Darling Haba, padły słowa na zebraniu federacji, tym ostatnim teraz. Może znajdzie się więcej osób, które będzie chciało to ciągnąć.
2: Panie Adamie, ja na obecną chwilę dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Na pewno przy okazji pana udziału w Radzie powołanej przez prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie więcej ważnych tematów, takich, które będą nas bezpośrednio dotyczyć tu w Australii. A dzisiaj serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Ja serdecznie dziękuję pani za to, że przeprowadziła tę pani ze mną tą rozmowę, ale też pozdrawiam serdecznie Polaków w Australii, słuchaczy Radia SBS.
2: A państwu za uwagę dziękuję. Dorota Banasiak, moim i państwa gościem był pan Adam Gajkowski, do niedawna prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, a obecnie honorowy prezes tej organizacji i członek nowo powołanej Rady Polonii przy prezydencie RP. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: A państwu za uwagę dziękuję. Dorota Banasiak, SBS Polish.
1: Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

0: Są w Polsce miejsca, które zdają się mówić szeptem. Nie potrzebują wielkich słów ani rozbudowanej reklamy. Jednym z nich jest Dolina Prądnika, serce Ojcowskiego Parku Narodowego, kraina białych skał, jaskiń i historii, które przetrwały dłużej niż ludzka pamięć. Jest to miejsce, gdzie skały pamiętają legendy. Dolina rozciąga się na długości około 14 kilometrów, od wsi Słoszowa aż po obrzeża Krakowa. Przez jej środek płynie rzeka Prądnik. Jest to rzeka niewielka, lecz cierpliwa. Rzeźbiła wapienne skały, tworząc krajobraz pełen fantazyjnych form, naturalnych bram i kamiennych ambon. Każda z tych skał ma swój kształt, a często także własną legendę. Pierwsze, co przykuwa wzrok w Dolinie Prądnika, to wapienne skały, strzeliste, fantazyjne, czasem przypominające postacie ludzi lub zwierząt. Najsłynniejsza z nich to oczywiście maczuga Herkulesa. Jest to wysoka na ponad 25 metrów skała, balansująca na wąskiej podstawie. Miejscowi zwą ją Sokolica lub Sokola Skała. Gdy wychodzi się z leśnego szlaku wprost na nią, sprawia wrażenie, jakby strzegła zamku w pieskowej skale, który wznosi się malowniczo nad maczugą. Ona sama zaś stoi na niewielkim spłaszczeniu zwanym fortepianem. Ma około 25 metrów wysokości, jak już wcześniej wspomniałam, a jej zdobycie w lipcu w 1933 roku przez Leona Witka z Katowic upamiętnione zostało przezeń postawieniem na szczycie dwumetrowego metalowego krzyża. Według legendy maczuga Herkulesa miała być karą dla nieuczciwego karczmarza. Diabeł, rozgniewany chciwością gospodarza, rzucił w karczmę ogromnym głazem. Karczma zniknęła, a skała została ku przestrodze dla kolejnych pokoleń. Co ciekawe, geolodzy twierdzą, że jej kształt to efekt naturalnej erozji, ale przyznają jedno, tak idealna forma zdarza się niezwykle rzadko. Według innej legendy diabeł niósł ją, aby zniszczyć klasztor w pobliskim Ojcowie. Kiedy jednak zapiał kogut, znak nadchodzącego świtu, czart stracił swą moc i upuścił głaz. Skała stanęła pionowo i tak pozostała do dziś. Niezależnie jednak od wersji, maczuga do dziś budzi respekt i zdumienie, zwłaszcza, że balansuje na niewielkiej podstawie, jakby wbrew prawom natury. Inną z najbardziej malowniczych form skalnych jest Brama Krakowska. Naturalna skalna brama, przez którą niegdyś wiódł trakt handlowy do Krakowa. Według ludowych wierzeń była to granica między światem ludzi a światem duchów. Pasterze wierzyli, że po zmroku lepiej nie przechodzić przez bramę, bo można spotkać zbłąkaną duszę lub leśne demony. Dziś miejsce to przyciąga fotografów, ale w ciszy poranka nadal można poczuć jego dawną tajemniczość. Na terenie doliny znajduje się też ponad 400 jaskiń, z czego kilkanaście udostępnionych jest do zwiedzania. Najbardziej znana jest jaskinia Łokietka. Wiąże się ona z jedną z najbardziej związanych polskich legend. Legenda o królu, pająku i ocalonym królestwie. Według podań to właśnie w tej jaskini miał ukrywać się Władysław Łokietek, ścigany przez wojska czeskiego króla Wacława II. Kiedy wydawało się, że ucieczka jest niemożliwa, wydarzył się cud. Pająk, uznawany wówczas za symbol szczęścia, miał w jedną noc utkać gęstą sieć przy wejściu do groty. Gdy pogoń dotarła na miejsce, uznała, że skoro pajęczyna jest nienaruszona, nikt nie mógł się tam ukrywać. Król ocalał, a po latach zjednoczył Polskę i został koronowany. Do dziś, wchodząc do jaskini Łokietka, można poczuć chłód kamienia i ciszę, która sprzyja wyobraźni. Trudno nie pomyśleć, że historia i legenda naprawdę splatają się tu w jedną opowieść. Ale to nie tylko legenda o królu i pająku. Archeolodzy odkryli w niej ślady bytności Neandertalczyków sprzed około 100 tysięcy lat. To znaczy, że na długo przed królami i rycerzami ktoś już tu żył, ogrzewał się przy ogniu i chronił przed zimnem. Inna grota, jaskinia ciemna, była miejscem kultowym. Znaleziono tam kamienne narzędzia, kości zwierząt i ślady obrzędów. Według podań w jaskini tej miały mieszkać duchy przodków, a wejście do niej traktowano z wielkim respektem. Dolina Prądnika to też prawdziwe królestwo nietoperzy. Żyje tu kilkanaście gatunków, w tym nocek duży i podkowiec mały, jedne z najrzadszych w Polsce. Nietoperze od wieków budziły lęk i fascynację. Dawniej wierzono, że są posłańcami nocy, a ich pojawienie się zapowiada zmiany pogody lub ważne wydarzenia. Dziś wiemy, że są one niezwykle pożyteczne. Jedna kolonia potrafi zjeść tysiące owadów w ciągu jednej nocy. Nad Doliną Prądnika górują również ruiny zamku w Ojcowie, wzniesionego w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Był on częścią systemu Orlich Gniazd, potężnych warowni strzegących południowej granicy Królestwa Polskiego. Ruiny zamku w Ojcowie skrywają więcej niż jedną legendę. Jedna z nich opowiada o córce kasztelana, zakochanej w ubogim rycerzu. Ojciec nie zgodził się na ten związek, a młodą kobietę zamknięto w zamkowej wieży. Zrozpaczona dziewczyna miała rzucić się w przepaść. Od tamtej pory, według podań, w bezksiężycowe noce podobno można zobaczyć jasną postać, białą damę, przechadzającą się po ruinach, a jej obecność ma być znakiem, że miejsce to wciąż pamięta swoje dramaty. Dolina Prądnika to nie tylko skały i legendy, ale także niezwykła przyroda. Spotkać tu można wspomniane już nietoperze oraz sowy, salamandry, a także rośliny, które są prawdziwymi reliktami epoki lodowcowej. Jednym z nich jest brzoza ojcowska, endemit, który nie występuje nigdzie indziej na świecie.
1: I mamy tylko dwa ogłoszenia.
2: Polski klub w Bankstown i Kujawy Sydney zapraszają na zabawę zatytułowaną Noc Świętojańska w sobotę 20 czerwca od godziny 19. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wydarzenia, prosimy zadzwonić do Sandry, numer telefonu 0411 250 252.
3: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432 623 086.
1: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję, Dorota Banasiak
4: i Dariusz Paczyński.
1: Życzymy miłego oglądania dalszych meczy trwającego Mundialu World Cup 2026, a jutro gra Australia i...
4: Australia oczywiście gra z USA.
1: Tak, ze Stanami Zjednoczonymi. Kogo obstawiasz?
4: A myślę, że 2-1 dla Australii, ale będzie ciężko.
1: No, zobaczymy. Ja też trzymam kciuki za Australię. Do usłyszenia Państwu.